Miss Bianca Anka. A nie tylko w Sionu chodzimy za was, załudzimy.